Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 74, 44, telefonska številka malih oglasov, vabljeni, da na njo pokličete, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, v vseh primerih torej vabljeni, nič 9, nič 74, 44.